mądrzeje i widzę u ludzi, że równie dramatyczne. Nasze jest łaski życia, zucina na prawdę za dzień, i się z łaski zamykamy w bar, dobry, dobry, a nie bardzo ostatni, i pije pojada z łaski wygiany od stan za mordo. Sarko tam się on za mamy dzień, że sam potem zaokaliła. Brudzili internetem, i mu brudzili, to w katmandu mi tam za